U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

0: Radio Maestral. Radio Maestral.
1: Mi gradimo brodove,
2: a brodovi grade nas.
3: Maestral je taj glas.
4: Boljko svi, ruke na srce, to smo mi.
1: Radio Maestral. Maestral.